proza utarła snek. Na podmetaczu już crtnę twój profil, suwisz na pita i zbiegnę fintą. I medy i spiszem u swakoj strony.